cholera rwiruje, moje za uchy ne. Sam drit za zaciał, za tu mi je kuko, kofutu dał.